0: Мы бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
1: Прывітанне, шаноўныя слухачы беларускага радыё Рацыя. У эфіры перадача «Мы бачым». Яе аўтар Юрка Ляшчынскі. Сёння прапаную вам не гаварыць пра цяжкія беларускія справы, а пагаварыць пра што? Пра канікулы. Менавіта маем лета, сезон адпачынкаў, і давайце наведаем адну з цікавейшых краін у Еўропе, але малавядомую краіну. Паўночная Македонія. И наш гид с подарения Славомира.
2: Мое то имя Славомира Целеска. Живем в Македонии 40 години. А инако сам от Польска, конкретно от Варшава.
1: Як вам подобается тут в Македонии?
2: Вчешнее живем в Польсе, в Варшаве, конкретно в Константине под Варшавом. Остатние 40 лет живу właśnie в Охридже и bardzo mi się podoba.
1: Macedonia to kraina szmatkulturna, szmatnacjonalna, szmatreligijna. Sami Makedoncy prawosławni, ale mniejszość albańska, ona musulmanie.
2: Tak. Znaczy, Macedończycy, którzy są chrześcijanami prawosławnymi, przedstawiają mniej więcej 2/3 społeczeństwa. 1/3 to jest muzułmańska grupa, w której największą część zajmują właśnie Albańczycy. Na drugim miejscu są Turcy, jak również są takie mniejsze grupy etniczne, na przykład jak Egipcjanie. Egipcjanie, którzy dotarli tutaj jeszcze po czasach macedońskiego króla, przywódcy Aleksandra Macedońskiego w IV wieku przed naszą erą. Część wojska brała sobie żony z Egiptu, sprowadzała tutaj i sługi również, i tutaj po prostu ta ludność się rozmnożyła i wciąż jeszcze żyje. No teraz już są muzułmanami.
1: No, Makedonia to kraina, jaka pierwsza, najpierw świadoma jest z sławutej postaci Aleksandra.
2: Tak.
1: Aleksandr Makedoński, tak. U Grecji mówić Aleksandr Wielki. Tak. Ale to jedna i ta sama osoba. To jedna i ta sama osoba, starożytna. Bardziej współczesna, maci Teresa, Majka Teresa.
2: Tak, Majka Teresa urodziła się właśnie w Skopie w 1910 roku. Do swojego 18 roku życia mieszkała w Skopie, w Macedonii. I dopiero w wieku lat 18 wstąpiła do zakonu sióstr miłosierdzia i wyjechała do Dublinu, krótki okres czasu, a później do Kalkuty.
1: Dla nas na przykład u Białostoku to Makedonia bardziej spolucza z futbolistą. Taki był u nas u Białostocka Jagiellonii Marko, nie jakie tam prozwisko. Dobry był futbolist, ale to już inne czasy. Czepierzeczna Macedonia to młoda kraina, nazywa się Republika Północnej Makedonii. Raniej u 1991 roku, kiedy odwojowała niezależność, wtedy nie mogła nawet tak nazywać się, tak?
2: Na początku, po uzyskaniu niepodległości, po wyjściu z Jugosławii, nazywała się Republiką Macedonią, ale ze względu na agresywną politykę grecką, Grecy powiedzieli, że Macedonia nie może wejść do Unii Europejskiej, jeżeli nie zmieni imienia, jeżeli nie zmieni flagi, dlatego że na fladze pierw była gwiazda Vergina, symbol antycznych Macedończyków. Powiedzieli, że musi się zmienić flaga, musi się zmienić imię, żeby zezwolili, żeby Macedonia mogła wejść do Unii Europejskiej. Macedonia zmieniła wszystko, wciąż nie jest w Unii. No i niestety ma nową flagę, teraz macedońskie słońce, jak również nowe imię, właśnie Północna Macedonia.
1: A już taki imienika ustupić u Eurozwiasu, Unii Europejskiej od Makedonii?
2: Macedonia chce stać się częścią Unii Europejskiej jeszcze od 91 roku, od wyjścia z Jugosławii, ale latami było weto ze strony Grecji, a teraz jest z kolei weto ze strony Bułgarii. Politycznie uwarunkowane. Bułgarzy mówią, nie istnieją Macedończycy, to są Bułgarzy. Macedoński język to jest bułgarski dialekt, co nie jest prawdą, to jest fałszem.
1: Ale Makedonia już u NATO.
2: W NATO jest, tak. W NATO jest, tak.
1: My już rozmawiamy o takim świętym miejscu dla wszystkich Makedończyków, prawosławnych Makedończyków, u monastyry Świętego Nauma, cerkwi Świętego Nauma. Jakie znaczenie ma to miejsce dla historii?
2: Bardzo duże znaczenie, dlatego że Święty Naum i Święty Kliment, uczestnicy misji morawskiej i uczennicy Świętego Cyryla i Metodego, przybyli tutaj po upadku misji morawskiej właśnie na te tereny tutejsze, gdzie szerzyli chrześcijaństwo w starosłowiańskim języku. jak również Biblia, Pisma Święte, Pisma Cerkiewne były tłumaczone przez nich z greki na starosłowiański język, na początku zapisywane w glagolicznym piśmie, które było pierwszym zapisem starosłowiańskiego języka, a później w cyrylicznym piśmie, które było opracowane przez świętego Klimenta w Ohrydzie.
1: I jeszcze my tutaj nawiedzali takie miejsce, tam Zatoka na Kościach, tak?
2: Tak.
1: To gdzie ludzie już opaczalili w 8 tysiąc czechadów.
2: W Zatoce Kości była osada na Palach, która istniała między 15 a 7 wiekiem przed naszą erą. To była epoka brązu i początki epoki żelaza. Teraz mamy małą rekonstrukcję, żeby pokazać, jak się żyło na takiej platformie na Palach, ale kiedyś takich platform na Palach było w kilku miejscach na brzegach Jeziora Ohrydzkiego, wszystkie w epoce neolitu.
1: Ohryd w oziera, to turystyczna Mekka taka.
2: Tak, tak, dokładnie tak.
1: Mnoha tu turystów przyjeżdża ze świata.
2: Tak, tak, ze wszystkich krajów, ze wszystkich kontynentów. Jeżeli chodzi o dania, w Macedonii wciąż jeszcze jest bardzo duże, są duże wpływy tureckie, kuchni tureckiej. Dlatego, że całe Bałkany były ponad 5,5 wieku pod Turkami i wciąż te wpływy tureckiej kuchni są tutaj bardzo silne. Znaczy, czy to jest musaka, czy inne potrawy, wszystko to jest, czy to jest baranina, czy wołowina, to wszystko jest związane głównie z turecką kuchnią i no, jest tak naprawdę w dużym stopniu tutaj, w ten sposób się właśnie przygotowuje potrawy.
1: Na ulicy można kupić sobie burek,
2: tak, tak, właśnie burek, tak, tego typu rzeczy. Wszędzie się sprzedaje, to są bardzo popularne dania, szczególnie rano na śniadanie, konsumuje się z jogurtem. I zwykle ludzie w ten sposób jedzą śniadanie.
1: Banica, tak?
2: Banica, tak, tak, tak.
1: A z napitką wino?
2: Wino, rakija oczywiście, rakija, która się zwykle robi z winogron. Konkretnie pierwszy robi wino, przygotowuje się wino, później jest destylacja tego, co pozostaje po winie i uzyskuje się właśnie rakiję.
1: Rakija i śliwowica.
2: Tak, śliwowica to jest też domowa rakija przygotowana tylko ze śliwek, ale zwykle przygotowuje się z winogron.
1: Ale ja uważam, że to nie daje samie w oczy te żanczyny, jakie u tych usta długich cukierek. No jakby musulmanki, jakie podkreśliłeś. I to turystki już, tak?
2: Tak, turystki. Faktycznie te kobiety, które chodzą ubrane w ten sposób, to są głównie z grup turystycznych, przeważnie z Turcji. Chociaż nie tylko z Turcji, ale najwięcej właśnie jest tureckich grup. To są objazdowe grupy i bardzo często odwiedzają Macedonię, dlatego że Macedonia ponad 5,5 wieku była pod władzą turecką jako część otomańskiego imperium i ze względów takich przywiązań czy powiązań dziadów, pradziadów, którzy tutaj żyli, wciąż Turcy wracają tutaj do korzeni.
1: A Albańcy? I oni jest i etniczni ludzie, bo oni tu żyli, ale jeszcze ci, którzy przyjechali po rozwale Jugosławii.
2: Tak, dokładnie, tak. Ci, którzy przyjechali, dosiedlili się tutaj po rozpadzie Jugosławii po 1991 roku, faktycznie po konflikcie między Kosowem a Serbią i to są głównie mieszkańcy Kosowa, byli mieszkańcy Kosowa.
1: Miejscowych Albańców?
2: Są tutaj, jest też, w Ohrydzie jest mniejszy procent, w Strudze i w Strużskim regionie jest dużo wyższy procent. Tam jest bliżej do granicy z Albanią i tam jest dosyć duży procent właśnie albańskich.
1: Bo ja zauważył, że ma też mieczecią tych z minaretami.
2: Tak.
1: I nawet wieczorem no tam...
2: Słychać. Słychać, jak się modlą, jak wzywają do modlitwy. Tak, tak, w wielu miejscach tutaj są meczety, szczególnie w zachodniej Macedonii, tam gdzie jest wyższy procent ludności muzułmańskiej. W Ohrydzie jest kilka meczetów, one wszystkie są pozostałością po czasach otomańskich, dlatego że w czasach otomańskich wiele cerkwi przez Turków było przebudowanych na meczety i to są po prostu pozostałości po tureckich czasach. Teraz nie ma jakiegoś nowego meczetu w Ohrydzie, nie ma, wszystkie są pozostałością z czasów otomańskich.
1: Ale ich mnoho, jak jechaliśmy po drodze ze Skopje, to tam było to i niekilka kilometrów.
2: Tak, to jest zachodnia Macedonia, blisko do granicy z Albanią. To są miejsca, które właśnie są osiedlone poprzez ludzi, którzy przedostali się do Macedonii właśnie jako uchodźcy z Kosowa. I oni tam mają takie duże wioski zbudowane, tam już jest tylko muzułmańska obecność, nie ma już chrześcijan. I dlatego meczetów tam jest bardzo dużo.
1: A jakie jest odnosi między chrześcijanami i muzułmanami?
2: Nie ma agresji ze strony chrześcijańskiej. Nie ma agresji również ze strony muzułmańskiej, Albańczyków czy Turków, którzy mieszkają tutaj na stałe już generacjami, pokoleniami. Problem jest z tymi, którzy przybyli w najnowszej historii właśnie z Kosowa. Dlatego, że między innymi znajdują się osoby, uczestnicy grup terrorystycznych, którzy właśnie szukają czegoś innego, szukają prowokacji i dlatego z nim jest trochę inaczej, nie ma po prostu porozumienia. Faktycznie, jeśli chodzi o sytuację między muzułmanami i chrześcijanami tutaj, powiedzmy, małżeństwa mieszane są niepopierane ani z jednej, ani z drugiej strony. Zwykle takie małżeństwa, jeżeli dojdzie do takiego małżeństwa, to zwykle uciekają za granicę gdzieś, gdzie nie są osądzani. A tutaj nie praktykuje się. Po prostu ludzie nie popierają takich małżeństw chrześcijańsko-muzułmańskich.
1: No a na przykład u szkole jest swobodny dzień. No, u chrześcijan wiadomo, niedziela i tak dalej. Nie? A u muzułmanów to piątnica. Czyli oni nie chodzą, czy u szkoły nie pracują?
2: Chodzą normalnie. Znaczy faktycznie niedziela jest tym dniem, który jest dniem od wypoczynku, a w piątek normalnie chodzą dzieci do szkoły, chodzą ludzie do pracy.
1: A czy muzułmanie jakby utrzymają swoje
2: praktyki,
1: ale takie praktyki, skażem, z jadą i z alkoholem, tak?
2: Tak. Znaczy oficjalnie tak. Faktycznie jest taki czas, kiedy mają długi post. Wtedy naprawdę zrzekają się jedzenia tam w jakichś konkretnych porach dnia. Godzinami ani nie jedzą, ani nie piją. Ale to nie wszyscy. To jest to samo jak między chrześcijanami. W chrześcijańskiej wierze też jest post obowiązujący, czy to przed Wielkanocą, czy przed innymi świętami. Ale nie każdy praktykuje ten post. To samo jest w tej części muzułmańskiej. Znaczy niektórzy poszczą, niektórzy nie poszczą. W wierze muzułmańskiej zabroniona jest konsumacja alkoholu, ale niektórzy po prostu piją alkohol. Na statku teraz widzieliśmy, pili piwo, grupa turecka. Także to zależy już od człowieka indywidualnie, jak sobie myśli.
1: No tak, a indywidualnie, ale sama dzierżawa makedońska, na przykład swobodne dni na światy muzułmańskie.
2: Faktycznie
1: tak?
2: Mamy święta tutaj i muzułmańskie, i chrześcijańskie, i wielkie święta, i muzułmańskie, i prawosławne świętują się jako państwowe święto.
1: Znaczy, dzień wolny od pracy.
2: Tak, dzień wolny od pracy dla wszystkich. Znaczy Wielkanoc, Boże Narodzenie jest wolnym od pracy dla wszystkich. Tak samo jak Ramazan Bajram, te święta muzułmańskie, również są dniem wolnym dla wszystkich z pracy. Czyli są i święta chrześcijańskie, i święta muzułmańskie mają wolne dni od pracy. Są państwowymi świętami.
1: W historii pamiętaj tu sytuację, jak była ta wojna zakazowa, to tu w Makedonii tak samo byli jakieś napróżenie zbrojne, ja za Tetowo, bo tam uczekacha chciała zaniać, czy coś takiego było.
2: Znaczy faktycznie to nie chodziło tutaj już o rozpad Jugosławii, to było po rozpadzie Jugosławii. Macedonia, kiedy wyszła z Jugosławii jako niezależna Republika Macedonia i wtedy uchodźcy z Kosowa, między którymi znajdowały się grupy terrorystyczne. Grupy terrorystyczne organizowały wiele razy akcje terrorystyczne, które przechodziły do takich konfliktów typu wojna. Na przykład w 2001 roku, tylko w 10 lat po uzyskaniu niepodległości, w północno-zachodniej Macedonii była prawdziwa wojna między terrorystycznymi bandami albańskimi, przeważnie ludność z Kosowa, i macedońską policją. A również w Kumanowie był taki problem. Kilkakrotnie takie problemy się zjawiały z bandami terrorystycznymi.
1: Jeszcze my tutaj jakby czujemy tę makedońską umowę, waszą umowę, ale kiedy jeszcze czytają, to niektóre tam skażą frazy, celia, czy słowy, wiadomo, to jest takie same ogólnosłowiańskie.
2: Tak, tak. My mamy wspólny korzeń, znaczy nasze słowiańskie narody mają wspólny korzeń językowy ze starosłowiańskiego języka i to jest nasz wspólny początek wszystkich naszych słowiańskich języków.
1: To znaczy, można skazać, że to makedońskie to pierwsza mowa słowiańska, czy najbardziej taka autentyczna, archaiczna?
2: Nie wierzę, nie, to nie będzie w ten sposób, dlatego że tereny Bałkanów były zasiedlone przez plemiona słowiańskie w VI i VII wieku, a wtedy plemiona słowiańskie były na naszych terenach bardziej na północ, znaczy Karpaty i Zakarpacie. I dopiero VI i VII wiek to był okres czasu, kiedy plemiona słowiańskie zasiedlały Bałkany, jak przybyły tutaj tutaj, będąc jeszcze plemionami pogańskimi, przyjęły chrześcijaństwo od ludności tutejszej, która bardzo wcześnie przyjęła chrześcijaństwo, jeszcze z końcem III wieku, przez świętego Erasma, i narzuciła stopniowo swój starosłowiański język tutejszej ludności. Także dzisiejszy macedoński język jest słowiańskim językiem, ale antyczny język macedoński brzmiał zupełnie inaczej. To był antyczny język, nie słowiański język.
1: A odnośnie słowiańskiej mowy, tutaj przy cerkwie na mowie...
2: Na starosłowiańskiej.
1: Tak samo jak i na Białorusi, na przykład, czy u nas.
2: Oczywiście.
1: Jeszcze co by wy skazali dla tych naszych słuchaczów, jakie by chcieli przyjechać sobie?
2: Zapraszamy z całego serca. Małe państwo, małe miejsce, ale piękne, obfituje w przepiękną, dziką przyrodę. Można dobrze wypocząć, stresu jest mniej. Zwykle to są małe miasteczka i wioski. Jedynym większym miastem to jest stolica, właśnie Skopje. A wszędzie możecie dobrze wypocząć, szczególnie właśnie tutaj w regionie Ochryckiego Jeziora, które jest jednym z najstarszych na świecie i najczystszych na świecie.
1: To takie Jano Staroje, staradawnie, jak i Bajkał, jak Titicaca i jak Tanganika.
2: Tak, Tanganika, Titicaca, Bajkał. Od se serce wypokanujemy w Makedonia, w nasza mała država Makedonia, w Ohrid, pokraj Ohrydsko to jezero, koje prekrasno, možete da se odmorite ubavo, pokraj prekrasne te sini vody na jezero to, okružene so životne, so životinski svijet, so rastitelen svijet, mnogo zelenila, mnogo izvore, so se srce pokanuvame.
1: To dziękuję za jednie, a jak po
2: maćmanku... Dziękuję serdecznie. Viblagodaram mnogo, viblagodaram.
1: У ефірі Білоруського радіо «Рація» прогучала передача «Ми бачимо», у якої говорили ми про подорожжа у Македонію і гетую Україну. Так що заставайтесь з нами і щасливого, де доброго вам летнього відпочинку жадає автор передачі Юрка Лящинський і наша ясура з мовчення з подарення слова міра Целеска з Македонії.
0: «Ми бачимо» – публіцистика де інтерв'ю на радіо «Рація».

0: No Teo, to po grecku Boh, po łacinie to Dio, tam inaczej krychu, nie? Tak, że tam już takich mnoha miejsc. Ja tu chciałbym skazać, no u Grecji sama jest, ale Grecja, nie zusim Grecja, to Republika Manachów, to jest Afon. To jest gra Afon, na żal, żanczyny tutaj nie mogą strapić, ale to może i dobra. Z innego boku, mnie nie udało się u Afon być, tylko karablom pływali naokoło, a mnogi teraz już jeżdżą, robili już normalne palownictwo, można było organizować, ale za pandemii jakoś się prawaliła się. Za to je Manachi z Afonu iśli u różnych krainy, to u takie dawniej chady w średniowiecza, czy jeszcze później, i tam zasnowali swoje monastyry. I niepodalek Afonu jest taka ostra, tak samo grecki, nazywająca Tasos. I tam jeden manach zasnował monastyr świętego Michaila. Bo on tam uciekł i tam zasnował świętego Michaila, to monastyr Czepierion jest, i tam no, sławi się tym, że jest tam podziemielna, pod skałą, ciecze cudodziejna woda. Mm-hmm. O. Takie coś. No i hety, pierwa tym, jak zasnował hety manastyr, to tojsza manach żył u wiosce, jaka nazywa się tak samo jego, jak do tego, że on tam był, Teologos. Mm-hmm. Tak, że tu jakie takie miejsce, jany cudodziejne jość, bo no, to dają nadzieję dla ludzi, jakie tam przyjeżdżają, jakie tam molece i jakie szukają niejaka tam zbawienia, cudu. Czemu tak stała się? No, to tak stała się miż innym temu. Była taka wypadek. No, dziewczynka u początku stachodzia, minula stachodzia, upała sa skały i 4 metrów. Lekarze nie dawali jej niejakiej nadziei na to, że ją wyżywie, czy uda się odratować. U saloniki wzięli je i ona poprosiła, aby dali dla jej ikonu świętego Michaila.
1: Aha.
0: Archangela, archistracicha Michaila. I ona miała tę ikonkę, pokud dowieźli do szpitalnie i tam maliła się, no, i coś ci kazała odkryć drzwi, i takie różne tam słowy, niektóre mówili tak, niektóre inaczej zapamiętali. I ozdrowiała. I od tego poczęli się różne palomnictwa do tego monastyra. I on już liczy się, że tam zdziesił się niejaki cud. I tam, no, idą te palomnictwa. Idą palomnictwa, czy przypływają, no, i ekskursje. Ja bym jak ekskursja. Do rzeczy, kiedy już my mówimy pra Grecję, dawajcie na południe, na północ, pojdziemy od Grecji, to jest Bułgaria. U Bułgarii tak samo jest szmat monastyrów, co prawda tam stawienie do religii jest ono takie ateistyczne, jak w Sowieckim Sojuzie było, ale niekilka monastyrów pracowało. Na przykład u Horach Rila, Rilski monastyr. To jeden z takich dawniejszych bułgarskich monastyrów, gdzie zawsze i palomniki przyjeżdżają i kupują te suweniry, i on taki woli istotny dla nie tylko Bułgarów, ale i Makedonców. Ale u Bułgarii jeszcze jest inny monastyr, Trajanski monastyr. Jego nazywają Bułgarski Watykan. No, heta świata na, tak samo na akurat na uspienie. Na uspienie, chociaż on akurat pochodzi z 1835 roku, kiedy był zasnowany manachem z Afonu. Toj monastyr, no tak samo ja akurat trafił na to świata uspienia tam. No, strachany, stojąc droga taka, pokul dojdziesz tutaj, a dalej ciekawa jechać, bo przejeżdżaje autokar, kap trafić w ten monastyr praz ten masił hor Balkanał.
1: Tak, tak.
0: A to wielmi niskie hory. I od ich, od tych niewielkich horków uziął, nazwał cały ten półostrow Balkan, jaki jest mahutny wielmi, a takich niewielkich. Ktoś ci tak przydumał. Tak czy inaczej przejeżdżają się przez te malownicze krajowidy, potem autokary spyniają się i trzeba paru kilometrów iść, kap trafić w monastyr, a tam po drodze te lawki różne, ja prodaję strachany i pipczać, i świszczać, i piwa prodaję, i wino, i wszystko inne, i świętyje, i nieświętyje. Takie zwyczajne, takie fest, takie świata, nie tylko religijne, ale po drodze takie coś jest.
1: A za koszt czego te monastyry istnieją? To ich handel, czy ich podtrzymuje dzierżawa? Jak to odbywa się?
0: Nie, dzierżawa nie. Ja nie muszę same je to je. Chociaż może i dzierżawa tam podtrzymuje, bo to jest taka, no, kryszku wizytna karteczka.
1: No tak.
0: Tej Bułgary.
1: Ale ty każesz, że religia taka ateistyczna, tam na pewno nie ma takiej, jak u nas, kiedy dzierżawa współpracownicza z religią, nie obsługuje czymś politycznym władzą.
0: Nie, no,
1: nie ma.
0: Może i jest, ale to, skażam, zależy od wierników. Mm-hmm. Czy kiedy jest wierniki, no to to jest. Kiedy nie ma wierników, no co z tego, że u Rosji, na przykład, dżarżawa wielmi tam szczylna patrzymywa to prawosławie rosyjskie, nie? Kiedy u cerkwach pusta. Nie ma wierników. No to, to znaczy, że to naród tak wierzy sobie, o tak sobie, tak, bo tak trzeba, nie? I on niby religijny. To, no u Bułgarii mało tych wierników, ale jany jest, jany pratrywali, jany jest, tak dalej, no, ale taki monastyr jest, to tam wadu bialeca, stąd wada nieczysta, taka czarna, aż ciemna była, taka mutna była, ale to mówisz, to taka cudodziejna woda.
1: No, bies gary, da?
0: Ta woda, że to nie, kryniczka jest przy tym, przy cerkwie, tam, gdzie walili się ludzie, no, niekalki tam człowiek, no, niekalki soczyn człowiek było tam. To jest takie u Bułgarii dwa monastyry, jeden rylski, a drugi trajanski, gdzie można potrafić niżej krychu, jest Makedonia, a u Makedonii nad Wostrawem, wozieram achryckim, jest niewielki Wostraw taki i tam jest na tym Wostrawie, na tym wozieram achryckim monastyr świętego Neuma. To jest ich makedoński święty. I tam mówi, że to, kiedy przyłożysz w ucha do jego grabnicy, gdzie on tam niby tam, no, sarkofagę, te moszczy, to można poczuć, jak biecze jego na jego serca. No ja przykładał w ucha, no, widać, że to tylko serce biecze dla tych, jakie...
1: Może tam czy się nie udara?
0: Zasłużyli na to.
1: Raz w godzinę, może
0: nie, być. Normalne to... No. Na Bałkanach, pobacz tych krain, jeszcze jest Czarnogoria. Czarnogoria to tak sama ciekawa kraina, niewielka. Tam, co prawda, kiedy mówić o tych monasterii, to tutaj, tam jest Świętego Tryfona, katedralny, ale to kościół katolicki. Ciekawiej było to katolicki kościół u Boka Kotorska, to taki zaliw kotorski, to jedyny fiord na południu, nie Norwegii, a na Adriatyce, jedyny fiord, tak, że tutaj jakby, no tam jest takie, że to się na 1100, no 12 stagodzie. 12 stagodzie i tam musi tak samo zachować u tej kościół, czy katedralny kościół Świętego Tryfona. Tam u tej Czarnogory, ale tam na tej Boka Kotorska jest ciekawa sprawa. Tam jest dwa niewielkie ostrołki. Na jednym jest cerkwa prawosławna, a na drugim katolicki kościół.
1: O, ciekawe, tak.
0: I jest legenda, że było kochanie takie niż katolickiej dziewczyny, a może katolickim chłopcom, a prawosławnym dziewczyny, a może na odwrót. Tak czy inaczej, że to nie pamiętają. I ono nie mogło zdziejeśnić. No nie mogło spełnić, bo taki los był. Ale upamiać tego na tych dwóch ostrowach, bo oni żyli na różnych ostrowach. A ty ja baczę ciebie, co to 150 metrów od drugiego. Ale upamięć, że ta, czy przynajmniej tak każe legenda, na jednej cerkwu postawili wyspie, a na drugiej kościół. Tak, że to o, woś.
1: Ну і коли ми вспомнимо географію, виспи все одно під водою злучений поміж собою материковою базою.
0: Але тому... бачиш, як то ще.
1: Так, пригоже.
0: Ну, ще коли говоримо про гетія Балкани, я ще одну балканську країну, я думав, що гета Хорватія, гета, щоправда, етнічна хорватський обшар, але коли держава, гета Боснія, Боснія. Боснія і Герцеговіна, ну Боснія, гета так називається, якби держава. A miasteczka heta Medjugorje.
1: O, ciekawe.
0: Medjugorje heta 1900, którym przychodzi tam kościół Świętego Jakuba pobudowali. To zwyczajne takie miasteczka było, jak i mnoga innych, nie? Ale 24 czerwienia, dokładnie, 1981 roku, siem dziewczat, czy młodzi takich dzieci, poszło i im objawiła się Bogorodzica. I z tego czasu poczęli tam iść palomnictwy. Poczęli tam rozbudowywać. A teraz to wygląda jak wielki taki religijny centr. Tam i palomnictwy idą, i kościoły pobudowali, a prodają to jeszcze bardziej usiego, jak prodawali w ogóle gdzie. U tym Medjugorje. Każda ekskursja, nawet palomnictwo jest oficyjne, chociaż Rym jeszcze nie przyznał to, jak świętoje miejsce Medjugorje. Chociaż jeszcze mają tam sumniwy, że to nie zusim może to byli bogorodziczne objawleni. Ale kościoł, przynajmniej z Polski, robić palomnictwo tutaj. Ekskursje jedą tutaj Medjugorje. Pamiętaj, my tam zajechali z ekskursji, a cholera, былі нейкія іншыя палякі, якія там жанчыны такія, штось выбіраюць, а я з сябрам іх не бачыў, не, яны нас не бачылі, не. А мы з сябрам гаворым штосьці па-польску. Тыя жанчыны, то нават тут і прадаюць па-польску. Тыя, да, жанчыны, мы такія, які вы толькі з іншай групай прыехалі. Так ці інакш, калі хтось не ведае з нашых слухачоў, як выглядае Багаровіца з Меджугоры, бо ёсць гэта ікона, ўжо той абраз Багаровіцы. У Польшчы ёсць Радіо Марія, яно мае выяву гэтай Багародзіцы, і то ёсць выява Багаровіцы з Меджугоры. 25 червеня урачыстасці галоўныя там праходзяць. Кожны год.
1: І цікава, што мы пачалі з месца, звязанае жыццём Хрыста, і паступова перайшлі да таго, што там, дзе з'яўляюцца святыя постаці, той жа Марыі, там узнікаюць сучасныя месцы. То бок, так ці інакш, мусіць быць нейкі знак, нейкі цуд, каб такое месца з'явілася на зямлі.
0: Гэта цалкам нядаўна. А, напрыклад, зусім даўней, гэта пачатак стагоддзя было, гэта тое, што здарылася ў Фаціме. Таксама гэта аб'явілася Багаровіца. Таксама гэта аб'яўленне было. Так што Бог часам і то часта дае людзям знаць пра тое, што ён ёсць, быў і будзе.
1: Так, і пажадаемся нам прыслухачам часцей вандраваць і сустракаць такія вось цуды, напрыклад, і адкрываць для сябе новыя мясціны.
0: Я думаю, што нашу перадачу варта яшчэ прадоўжыць не пра далёкія месцы, а можа пра бліжэйшыя тут на Беласточчыне, на Беларусі.
1: Так, бы іх тут хапае.
0: І ў нас тут ёсць святыя месцы.
1: І не трэба далёка хадзіць, каб знайсці цуд. То працягнем.
0: Будзем шукаць, будзем глядзець, будзем вандраваць.
1: Так.
0: А з вамі былі Воля Чымашка
1: і Юра Лішынскі.
0: Да сустрэчы.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Беларуская радыё рацыя.